najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty w to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty w to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty w to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty w to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że.